Mwari rambai muchishamisa mukati maupenyu hwangu. Rambai Mwari muchindisimudzira, rambai Mwari muchikudzwa. Piwai mbiri Mwari nokuti munoshamisa muzita raJesu.

Vakorinde vekutanga 15:26. Muvengi wekupedzisira uchaparadzwa ndirwo rufu.